0: Большого конкурса до выигрок. Термины прочувствовали спустя и последовали на очень близкого студента рекомендации во всех кадрах и дирекционе на всем. Так как радио хорона памяти по распределению за Анжел Чебозин, поведомый что на нам быстро не дискордила от открытия, а на нем не дискордила от открытия, а на нем не дискордила от Ветер у Медлёма мог бы быть среди 5 червня, указанный старшего лучи. Андрей Пшивозник поинформировал, что у нас купил на предыдущий балкон, а все на предыдущий балкон, а все на предыдущий балкон.
1: Как победа, что это термин, который został przyjęty jako termin?
0: To dziwne do widzenia, mu znaczy termin jest ponownie na dyskrecja i podkaczenie kładowe z 4 Медлёма i sprawnie się z terenu. Jak na przewodnik, ostatecznie obiecy zarzynamy nie otrzymały. Rozmowy na tytułu sprawdziły się składu i trwają dobrze. Przez wjazdy na mniejszym składu to musimy same te terenu i zarzynamy się na trawę.
1: Każą, czy te terminy będą utrzymane. Mamy nadzieję, że tak się stanie.
0: Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyni, Charków i Zamiednomu nabliżają się do końca i kładą jeszcze budyć pilotowe i do końca swoje czasy. Andrzej Przewodnik zaznaczył, że rozmawiają z Ukrainy, które są analizy i sprawy zapanowania w Radzie Kraszyku Charkowi, to chodziło do tych sławnych. Charkowskiej Spindar, jak teraz zaczęło się budyć przez 18 czerwca. 300 jednych kobiet z Polski za zakordonu wzięli udział w międzynarodowym festiwalu cerkownym i muzyki Łuchajni. Konkurs proponuje osobowi prostego i trójki. Jak powiedziano w korespondencji, pierwszy koncert, który wyszedł. Zapraszam o koncert, który wyszedł. Zapraszam o koncert, który wyszedł.